0: Bjørnrum Radio 1-8.
1: Vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi lander, vi